enso odie ebitwa na oyie efri enkwasum ntie dana seda jumedia ni atidi nse manyankopon enyankopon let God be God.